mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: po polsku.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Autobus utknął na torach, kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi, benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
1: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
4: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
1: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
5: Tereza Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
1: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź, studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda taka, że po bokach naszego kraju może troszeczkę popadać, na zachodzie i na wschodzie, a w centrum raczej bez deszczu. Temperatura około 20 stopni, na południu, a właściwie południowym wschodzie trochę chłodniej, do 15. Wiatr jak zwykle słaby lub umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i mamy zmianę od teraz. Zamiast kinowych wtorków są kinowe poniedziałki. Witamy po 11 i od razu zaglądamy do multikina, żeby sprawdzić, jakie premiery czekają na nas w najbliższych dniach. A na dużym ekranie już niedługo pojawi się 100 dni Misja Zeus. Kapsel i jego ekipa są już poza szkolnymi murami, no i próbują odnaleźć się w dorosłym życiu.
2: Kapsel nie do końca wie, co zrobić dalej ze swoim życiem, ale kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, trzeba będzie działać.
1: No czyli trochę dorosłości, trochę chaosu i oczywiście wielka misja. 100 dni, Misja Zeus w kinach od 11 września. Są filmy, które po prostu się ogląda i są takie, przy których nagle orientujesz się, że minęło 20 lat.
2: No właśnie, auta mają już 2 dekady.
1: A Zygzak McQueen nadal jest tym samym, pełnym siebie samochodem wyścigowym, który chce wygrywać wszystko, co tylko się da.
2: Tyle, że tym razem zamiast na tor trafia do małego, zapomnianego miasteczka przy słynnej Road 66.
1: No i tam poznaje Złomka, Sally, wójta Hudsona i całą ekipę, dzięki której odkrywa, że nie wszystko w życiu da się wygrać pucharem.
2: A jeśli macie ochotę wrócić do tej historii, auta są już w kinach z okazji 20. rocznicy.
1: Muszę przyznać, że są takie duety, których po prostu nie da się zastąpić. Sandra Bullock i Nicole Kidman znowu razem w świecie magii.
2: I tym razem siostry Owens mają naprawdę poważny problem.
1: No bo nad ich rodziną pojawia się mroczna klątwa, która może doprowadzić do jej rozpadu.
2: Czyli będzie magia, będą nocne intrygi, będzie humor i oczywiście trochę chaosu.
1: A wszystko to w Totalnej Magii 2, która wchodzi do kin już 11 września. No i proszę bardzo, wyjazd z przyjaciółkami do luksusowego spa, cisza, relaks, zabiegi, odpoczynek, no brzmi idealnie, prawda?
2: Do momentu, kiedy pojawia się Mel.
1: Dawna przyjaciółka, która jest chodzącą katastrofą i nagle zamiast spokojnego weekendu mamy kompromitujące sytuacje, nieoczekiwane wyznania i decyzje podejmowane zdecydowanie zbyt spontanicznie.
2: A wszystko zaczyna się niewinnie.
1: Do pierwszego drinka. Spa Weekend jest już w kinach.
0: Wokół nas.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Liczba godzin nauczyciela wspomagającego została zmniejszona. Ruszyła kolejna edycja Stalowy Anioł oraz policja pomogła 29-latkowi mieszkającemu w Niemczech. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły. Mówi Marek Budecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
3: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczny na ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo istotni.
2: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Włocławku liczba godzin została zmniejszona. Mówi Marek Budecki.
3: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebne dziecku.
2: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury, i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki.
2: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Zaniepokojona matka 29-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego poprosiła policję o pomoc, obawiając się o życie i zdrowie syna przebywającego w Niemczech. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego oraz współpracy polskich i niemieckich służb mężczyzna został odnaleziony. Niemieccy policjanci pojechali pod wskazany adres. Gdy nikt nie otwierał drzwi, a istniało zagrożenie dla życia i zdrowia, funkcjonariusze weszli do mieszkania. 29-latek został znaleziony na łóżku. Był zdezorientowany i wymagał pomocy. Trafił do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek dla Was po polsku na 101,4.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja cyklu Kultura na fali. Dziś moimi Państwa gościem jest Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wczoraj odbył się festyn archeologiczny w ramach 20-lecia Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Na początek pomówmy o grobowcach, które się tam znajdują. Opowiedzmy o ich historii, skąd one się tam wzięły i czy wiemy, kto w nich spoczywał.
2: Jako Muzeum Archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat, więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju, miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda. Oni żyli tutaj od lat. To jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały. I na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki i analiz. Więc potencjał jest wielki. Mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: Życie sprzed kilku tysięcy lat kojarzy nam się z pracami rolniczymi, hodowlą, generalnie pracą od rana do wieczora, kiedy znajdowali czas, żeby tworzyć tak duże obiekty jak te grobowce.
2: No właśnie i tu jest chyba być może pewna analogia do Egiptu, w którym budowano piramidy i ta trochę oczywiście przez nas nie bardzo lubiana nazwa kujawskie piramidy, ale z naszych badań wychodzi, że społeczność kultury pucharów lejkowatych, my takich nazywamy, tych budowniczych grobowców, bardzo mocno wzrosła w tym czasie i było, czy może przesada ze słowem przeludnienie, ale te zasoby ludzkie były naprawdę duże i kto wie, czy w tej naszej niewielkiej, środkowoeuropejskiej skali mamy ten sam obraz, co gdzieś znany z Egiptu, gdzie zganiano tych ludzi do tego, żeby te grobowce stawiali z jednej strony dla tych lokalnych przywódców, czy być może jakichś osób, które znały się na medycynie, na jakichś zabiegach szamańskich, trochę tak to nazwijmy. No i byli w stanie tą wielką grupę ludzi okiełznać, jakoś nad nimi zapanować. I tu jest może ta przyczyna, bo rzeczywiście, patrząc po wynikach tych badań tutaj z okolicy Zbicy Kujawskiej, to tych osad było naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Każdej po kilkanaście osób to naraz musiało mieszkać naprawdę tutaj sporo ludzi na południowych Kujawach. Patrząc po tym, jakie mają zabytki z Gór Świętokrzyskich, z nad Bałtyku pewne rzeczy tutaj docierały, więc te relacje między dzisiejszymi obszarami Danii, Niemiec, być może i Ukrainy dzisiejszej, były, więc to była taka już, no może duża przesada ze słowem cywilizacja, ale niewiele im już brakowało do tego. No i tą emanacją są te wielkie grobowce, które po nich pozostały. No a najlepiej zachowane są w Polsce, w Wietrzychowicach i w Sarnowie, więc trzeba się tylko cieszyć, że Kujawy znów są na ustach całej Europy jako najlepiej reprezentowane zabytki, bo kiedyś już parę dobrych lat temu stały się bardzo znane z powodu najstarszego sera odkrytego w Brześciu Kujawskim, który został opublikowany w czasopiśmie Nature, no a teraz będą naprawdę rewolucyjne wyniki z badań archeologicznych w Wietrzychowicach, które Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi wspólnie z Fundacją Badań przeprowadziło.
1: Z czego mógł wynikać ten wyż, nazwijmy tak współcześnie, demograficzny?

0: tego, że ta społeczność była w stanie wzrosnąć po prostu liczbowo. Zasoby ludzkie były naprawdę, naprawdę duże i to być może pewne te zbiegi okoliczności, które akurat w tym czasie, te około tam 5000 lat temu się złożyły, spowodowały, że było ich na tyle dużo, że ten obraz właśnie grobowców do dzisiaj pozostał po tej społeczności.
1: Na koniec chciałabym się zapytać o same badania. Czy są to badania odkrywkowe, czy w jakiś sposób teraz robione przy pomocy nowoczesnej technologii, tak aby nie naruszać tych grobowców? Jak to wygląda?
0: Znaczy, obecnie w całej archeologii jest taka tendencja, żeby ograniczać kopanie, bo najlepiej tym zabytkom, tym strukturom, tym warstwom jest w ziemi. Pomimo tego, że oczywiście rolnictwo dzisiaj jest bardzo inwazyjne, dużo nawozów, więc pewne rzeczy się tam niszczą, ale mamy magazyny pełne zabytków. Jak wiemy, badania w Wietrzychowicach rozpoczęły się 90 lat temu, więc przez ten czas naprawdę zgromadziliśmy olbrzymą liczbę zabytków, więc nie ma wielkiego sensu pozyskiwaniu kolejnych, ale jeżeli jest zagrożenie przez wycinkę leśną czy przez prace polowe, to wtedy takie prace ziemne też prowadzimy. Ale przede wszystkim używamy archeologii lotniczej, bo latając dronem, robiąc zdjęcia w odpowiednich momentach i mając fachowców, a tacy są tutaj u nas, pan Rafał Brzejszczak jest wybitnym fotografem lotniczym, jesteśmy w stanie z powietrza lokalizować obiekty, ale nie po to, żeby je badać natychmiast, tylko bardziej, żeby je chronić, żeby zastanowić się, czy może nie wejść we współpracę z rolnikiem, żeby nie orał tak głęboko. Po drugie, robimy badania nieinwazyjne, georadarowe, elektrooporowe i one też nam dają obraz tego, co w ziemi się znajduje. Prowadzimy badania powierzchniowe, tu bardzo ja już odchodziłem na Kujawach w 2009 roku, no więc będzie za moment 20-lecie badań powierzchniowych, które na Kujawach w różnych konfiguracjach z różnymi osobami realizujemy i zbieramy zabytki z pól, wiedząc wtedy, gdzie poszczególne osady się znajdują. Ale niewątpliwie najprzyjemniejszym etapem jest wbicie łopaty, wykopanie skarbów, a potem możliwość zrobienia analiz rzeczywiście takich, które potem nam mówią, że miedziany sztylet z Gaju, ta miedź i miejsce wytworzenia to prawdopodobnie rejon Morza Czarnego, na przykład, tak?
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, moim gościem był dzisiaj pan Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
1: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
4: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
1: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
5: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan Tutek debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
1: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź. Studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. Ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów, taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział, intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj, w naszym Włocławku oczywiście, lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania, tak? Potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później, w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników, staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost, ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd, dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej, tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać. I plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej, pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotra Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem Szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki. I to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie, w miarę możliwości będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak. Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania mam być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko. I to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwinął naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Wrocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Wrocławek po polsku.
2: Pojawił się kolejny pomysł dotyczący miejsc parkingowych oraz miał być spokojny wypoczynek, a skończyło się pobiciem. Patryk Jaremierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Wrocławku.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie nie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławku.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary.
0: To jest Puls Wrocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta Włocławka.
2: Finał Rowerowej Stolicy Polski, ale o tym za chwilę. Na początku przypomnijmy w ogóle, czym jest ta akcja.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasto, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Właśnie, ile we Włocławku osób zdecydowało się wziąć udział w tej akcji i właśnie, ile kilometrów wykręciliśmy, jak plasujemy się na tle pozostałych miast uczestniczących w tej rywalizacji?
3: Ta inicjatywa jest największą inicjatywą rowerową, jeżeli chodzi o inicjatywy samorządowe w naszym kraju. W tej rywalizacji wzięło udział 250 samorządów, ponad 90 tysięcy uczestników, którzy wykręcili ponad 18,5 miliona kilometrów. Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście. I tutaj pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn zajął pan Artur Kifel, który wykręcił ponad 2750 kilometrów przez te miesiąc trwania tej akcji. Natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła pani Anna Jackowska, która osiągnęła wynik ponad 1004 przejechanych kilometrów. Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność roweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem

0: 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
3: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
4: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK.
5: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
6: Coś innego, żeby ta opuchlizna trochę zeszła, nie?
5: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
7: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś na ogół zachmurzenie duże i okresami. Pojawią się opady deszczu, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i bez opadów. Na termometrach od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu do 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dzisiaj lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pani Urszula Woronik-Deskiewicz. Dzień dobry, witam w naszym programie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, chciałabym porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. To jest rodzaj rehabilitacji coraz częściej potrzebny, bowiem między innymi liczba udarów niestety wzrasta. Powiedzmy na początek, co kryje się pod pojęciem rehabilitacji medycznej i jakie są czynniki ryzyka udarów?
2: Rehabilitacja neurologiczna to proces medyczny mający na celu przywrócenie sprawności pacjentom, którzy tą sprawność utracili w wyniku schorzeń neurologicznych. I tutaj możemy wymienić takie schorzenia neurologiczne jak właśnie schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, schorzenia rdzenia kręgowego i schorzenia nerwów obwodowych. Myślę, że najczęstszą przyczyną schorzeń, najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego są udary, bowiem występowanie udarów jest bardzo częste. Uważa się statystycznie, że jest to 170 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takim mieście jak Włocławek, prawie że, który ma blisko 100 tysięcy mieszkańców, może to być około 170 udarów rocznie, a więc jest to liczba bardzo duża. Biorąc pod uwagę, że udary występują u osób coraz młodszych, 30% udarów występuje u osób poniżej 65 roku życia i 30% osób z tych, które zostały dotknięte udarem, pozostaje niepełnosprawnymi, więc jest to duży problem i myślę, że w związku z tym zostało w pewnym momencie powołanych wiele oddziałów rehabilitacji neurologicznej, które właśnie zabezpieczają potrzeby tych pacjentów.
1: Niewątpliwie oddziały powstają, ale mam wątpliwości, czy zabezpieczają potrzeby.
2: No, z tym jest problem. Są specjalne wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcie do takiego oddziału. Czyli pacjent musi być kierowany bezpośrednio z oddziału właśnie szpitalnego neurologii czy oddziału udarowego i on nie może dłużej czekać jak 30 dni. W przypadku nawet chorób, które współistnieją, towarzyszą udarowi, to jest tylko 14 dni, więc tutaj czasem tych miejsc brakuje i to jest duży problem, bowiem taki pacjent znalazłszy się w domu, no ma mniejsze szanse na zrehabilitowanie się.
1: Pani doktor, komu, dla kogo dedykowana jest rehabilitacja neurologiczna i jakie są wskazania do wykonania, do przeprowadzenia tej rehabilitacji?
2: Tak jak już powiedziałam, to jest proces, który polega na przywróceniu sprawności pacjentowi ze schorzeniem neurologicznym, więc są to choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, choroby rdzenia kręgowego i choroby nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, to są to udary. Udary mogą być niedokrwienne, udary krwotoczne. Ponadto inne schorzenia to schorzenia degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazy, guzy mózgu, nowotwory, jak również stany po interwencjach neurochirurgicznych, na przykład w przypadku utętniaków. Jeżeli chodzi o schorzenia rdzenia kręgowego, to również tutaj wchodzą w grę urazy, ale również zespoły zapalne i neurodegeneracyjne, czyli poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego z neuropatią nerwów wzrokowych, popularne SM, czyli stwardnienie rozsiane. Również tutaj możemy mieć guzy mózgu, stany pourazowe i również paraplegie czy tetraplegie w przebiegu innych schorzeń, które dają powikłania neurologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o schorzenia neuronu obwodowego, czyli nerwów obwodowych, to również możemy wyróżnić tutaj urazy, ale również polineuropatie. Polineuropatie to są schorzenia nerwów, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych nerwów i może być znana przyczyna przyczyna uszkodzenia albo nieznana, wówczas są to idiopatyczne, a znane przyczyny, no to mamy często do czynienia z polineuropatią cukrzycową czy też poalkoholową i wówczas jest to uszkodzenie nerwów, które najczęściej jest nieodwracalne, ale rehabilitacja może pomóc usprawnić tego pacjenta.
1: Pani doktor, powiedzmy teraz, na czym polega rehabilitacja neurologiczna, jakie metody mogą być stosowane, jak długo powinna trwać?
2: Może najpierw powinnam troszkę rysu historycznego dać, dlatego że rehabilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej, oprócz lekarza prowadzącego oddział, czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych, czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się, na przykład logopeda, nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie. Czytanie ze zrozumieniem, mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
2: No tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym, czy oddziale udarowym. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące, 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni. W przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? No i oczywiście, jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
2: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek,
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
2: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również palenie papierosów, alkohol. To wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie udaru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, która, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba, również...
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
2: Codzienna opieka,
1: z tym
2: właśnie
1: bywa największy problem.
2: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak, często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast objawów, danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Tragiczny wypadek w gminie Osiemciny oraz nauka języka angielskiego, która pozwoli wykorzystywać go w praktyce. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. W czerwcu tego roku w gminie Osiemciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Włocławku.
3: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
2: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
3: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, tych wypadków jest coraz więcej.
2: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce, mówi Anna Hawrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Grynicz.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście. W Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Naszym tematem będą najbliższe wydarzenia, które biblioteka przygotowała dla mieszkańców.
3: Przed nami wrzesień, chcieliśmy się zapytać, jakie atrakcje dla naszych mieszkańców przygotowała biblioteka.
4: We wrześniu będzie się dużo w bibliotece działo. 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały.
3: A jakie jeszcze wydarzenia kulturowe dla naszych mieszkańców tutaj w mieście, oprócz takich typowo książkowych?
4: 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek,

0: Sejów pod nazwą Starówka. Skąd się wziął pomysł na organizację Biotop we Wrocławiu?
1: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu.
0: A skąd pomysł na nazwę?
1: Biotop, dlatego że bio oznacza biografię, tak? Czyli to, o czym rozmawiamy podczas festiwalu, a top, czyli najlepszy.
0: Dlaczego zdecydowaliście się Państwo poświęcić festiwalu literaturze biograficznej i faktu?
1: Nie ma takiego festiwalu we Wrocławku i w najbliższej tutaj okolicy, w regionie, dlatego chcieliśmy typowo zająć się tym tematem, który przyciągnąłby wielu czytelników i mógł zainteresować wielu z nich.
0: A czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich?
1: Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana.
0: A jak wybieraliście Państwo tegorocznych gości?
1: Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską. Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie, także kolejny ciekawy temat. A na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu.
0: Czy trudno było zaprosić tak rozpoznawalne osoby do Wrocławka?
1: Nie było to łatwe, jednak udało nam się wszystkich gości zaprosić do Wrocławka. Z chęcią zaproszenie przyjęli, także będziemy mogli z nimi porozmawiać.
0: Co chcielibyście Państwo, aby uczestnicy festiwalu wynieśli z tego spotkania?
1: Przede wszystkim kontakt z tymi wielkimi postaciami, z wielkimi nazwiskami, no i też takie rozmowy na temat książek, na temat życia.
0: Poprosimy jeszcze o szczegóły tego wydarzenia.
1: Festiwal odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej. Będzie to 4 dni festiwalu od 14 do 17 października. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki, i z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
0: Czy ilość miejsc jest ograniczona?
1: Tak, ilość miejsc jest ograniczona, bo wiemy, że zainteresowanie festiwalem już jest duże, a chcielibyśmy zapewnić każdemu czytelnikowi, każdemu gościowi komfort, dlatego wprowadziliśmy bezpłatne wejściówki.
0: Czy na każdy dzień festiwalu jest wejściówka, czy wejściówka upoważnia do wykorzystania już przez cały festiwal?
1: Nie, każdego dnia na każde spotkanie jest osobna wejściówka.
0: A jaki gość cieszył się największym zainteresowaniem? Cieszy się, o jakiego gościa pytają ludzie najchętniej?
1: Na ten moment często słyszę pytania o spotkanie z panią Izabelą Trojanowską, też z panem Michałem Fajbusiewiczem, ale i pan Materna i Czejarek myślę, że będą obleganym spotkaniem.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, moim gościem była dziś Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, do usłyszenia.
3: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec w tej serii. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
1: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
4: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
5: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
6: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
1: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dziś chmur przez cały dzień, trochę więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie Polski. Na termometrach od 17 do 20 stopni, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu do 16. Wiatr słaby i umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pani Urszula Woronik-Deskiewicz. Dzień dobry, witam w naszym programie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, chciałabym porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. To jest rodzaj rehabilitacji coraz częściej potrzebny, bowiem między innymi liczba udarów niestety wzrasta. Powiedzmy na początek, co kryje się pod pojęciem rehabilitacji medycznej i jakie są czynniki ryzyka udarów?
2: Rehabilitacja neurologiczna to proces medyczny mający na celu przywrócenie sprawności pacjentom, którzy tą sprawność utracili w wyniku schorzeń neurologicznych. I tutaj możemy wymienić takie schorzenia neurologiczne jak właśnie schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, schorzenia rdzenia kręgowego i schorzenia nerwów obwodowych. Myślę, że najczęstszą przyczyną schorzeń, najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego są udary, bowiem występowanie udarów jest bardzo częste. Uważa się statystycznie, że jest to 170 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takim mieście jak Włocławek, prawie że, który ma blisko 100 tysięcy mieszkańców, może to być około 170 udarów rocznie, a więc jest to liczba bardzo duża, biorąc pod uwagę, że udary występują u osób coraz młodszych. 30% udarów występuje u osób poniżej 65 roku życia i 30% osób z tych, które zostały dotknięte udarem, pozostaje niepełnosprawnymi. Więc jest to duży problem i myślę, że w związku z tym zostało w pewnym momencie powołanych wiele oddziałów rehabilitacji neurologicznej, które właśnie zabezpieczają potrzeby tych pacjentów.
1: Niewątpliwie oddziały powstają, ale mam wątpliwości, czy zabezpieczają potrzeby.
2: No, z tym jest problem. Z tym jest problem, bo są specjalne wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcie do takiego oddziału, czyli pacjent musi być kierowany bezpośrednio z oddziału właśnie szpitalnego neurologii czy oddziału udarowego i on nie może dłużej czekać jak 30 dni. W przypadku nawet chorób, które współistnieją, towarzyszą udarowi, to jest tylko 14 dni, więc tutaj czasem tych miejsc brakuje i to jest duży problem, bowiem taki pacjent znalazłszy się w domu, no ma mniejsze szanse na zrehabilitowanie się.
1: Pani doktor, komu, dla kogo dedykowana jest rehabilitacja neurologiczna i jakie są wskazania do wykonania, do przeprowadzenia tej rehabilitacji?
2: Tak jak już powiedziałam, to jest proces, który polega na przywróceniu sprawności pacjentowi ze schorzeniem neurologicznym, więc są to choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, choroby rdzenia kręgowego i choroby nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, to są to udary. Udary mogą być niedokrwienne, udary krwotoczne. Ponadto inne schorzenia to schorzenia degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazy, guzy mózgu, nowotwory, jak również stany po interwencjach neurochirurgicznych, na przykład w przypadku tętniaków. Jeżeli chodzi o schorzenia rdzenia kręgowego, to również tutaj wchodzą w grę urazy, ale również zespoły zapalne i neurodegeneracyjne, czyli poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie rdzenia kręgowego z neuropatią nerwów wzrokowych, popularne SM, czyli stwardnienie rozsiane. Również tutaj możemy mieć guzy mózgu, stany pourazowe i również paraplegie, czy tetraplegie w przebiegu innych schorzeń, które dają powikłania neurologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o schorzenia neuronu obwodowego, czyli nerwów obwodowych, to również możemy wyróżnić tutaj urazy, ale również polineuropatie. Polineuropatie to są schorzenia nerwów, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych nerwów i może być znana przyczyna uszkodzenia albo albo nieznane, a wówczas są to idiopatyczne, a znane przyczyny, no to mamy często do czynienia z polineuropatią cukrzycową, czy też poalkoholową i wówczas jest to uszkodzenie nerwów, które najczęściej jest nieodwracalne, ale rehabilitacja może pomóc usprawnić tego pacjenta.
1: Pani doktor, powiedzmy teraz, na czym polega rehabilitacja neurologiczna, jakie metody mogą być stosowane, jak długo powinna trwać?
2: Może najpierw powinnam troszkę rysu historycznego dać, dlatego że rehabilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej oprócz lekarza prowadzącego oddział czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się na przykład logopeda nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
2: Tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym, czy oddziale udarowym. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące. 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni. W przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? No i oczywiście, jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
2: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest Ciekawy wam
2: tak
1: bardzo.
2: Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
2: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również palenie papierosów, alkohol, to wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie udaru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, która, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba, również...
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
2: Codzienna opieka,
1: z tym
2: właśnie
1: bywa największy problem.
2: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak, często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Tragiczny wypadek w gminie Osiemciny oraz nauka języka angielskiego, która pozwoli wykorzystywać go w praktyce. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W czerwcu tego roku w gminie Osiemciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Włocławku.
3: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
2: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
3: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
2: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce, mówi Anna Hawrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście. W Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
5: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Naszym tematem będą najbliższe wydarzenia, które biblioteka przygotowała dla mieszkańców.
2: Przed nami wrzesień, chcieliśmy się zapytać, jakie atrakcje dla naszych mieszkańców przygotowała biblioteka.
3: We wrześniu będzie się dużo w bibliotece działo. 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały.
2: A jakie jeszcze wydarzenia kulturowe dla naszych mieszkańców tutaj w mieście, oprócz takich typowo książkowych?
3: 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka.
2: Skąd się wziął pomysł na organizację Biotop we Włocławku?
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu.
2: A skąd pomysł na nazwę?
3: Biotop, dlatego że bio oznacza biografię, tak? Czyli to, o czym rozmawiamy podczas festiwalu, a top, czyli najlepszy.
2: Dlaczego zdecydowaliście się Państwo poświęcić festiwalu literaturze biograficznej i faktu?
3: Nie ma takiego festiwalu we Włocławku i w najbliższej tutaj okolicy, w regionie, dlatego chcieliśmy typowo zająć się tym tematem, który przyciągnąłby wielu czytelników i mógł zainteresować wielu z nich.
2: A czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich?
3: Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana.
2: A jak wybieraliście Państwo tegorocznych gości?
3: Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Trojanowską. Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie, także kolejny ciekawy temat. A na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu.
2: Czy trudno było zaprosić tak rozpoznawalne osoby do Włocławka?
3: Nie było to łatwe, jednak udało nam się wszystkich gości zaprosić do Włocławka. Z chęcią zaproszenie przyjęli, także będziemy mogli z nimi porozmawiać.
2: Co chcielibyście Państwo, aby uczestnicy festiwalu wynieśli z tego spotkania?
3: Przede wszystkim kontakt z tymi wielkimi postaciami, z wielkimi nazwiskami, no i też takie rozmowy na temat książek, na temat życia.
2: Poprosimy jeszcze o szczegóły tego wydarzenia.
3: Festiwal odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy.
2: Uczestnicy festiwalu wynieśli z tego spotkania?
3: Przede wszystkim kontakt z tymi wielkimi postaciami, z wielkimi nazwiskami, no i też takie rozmowy na temat książek, na temat życia.
2: Poprosimy jeszcze o szczegóły tego wydarzenia.
3: Festiwal odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej

0: ulicy Warszawskiej. Będzie to 4 dni festiwalu od 14 do 17 października. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, od godzinach otwarcia biblioteki, i z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Czy ilość miejsc jest ograniczona?
0: Tak, ilość miejsc jest ograniczona, bo wiemy, że zainteresowanie festiwalem już jest duże, a chcielibyśmy zapewnić każdemu czytelnikowi, każdemu gościowi komfort, dlatego wprowadziliśmy bezpłatne wejściówki.
1: Czy na każdy dzień festiwalu jest wejściówka, czy wejściówka upoważnia do wykorzystania już przez cały festiwal?
0: Nie, każdego dnia na każde spotkanie jest osobna wejściówka.
1: A jaki gość cieszył się największym zainteresowaniem? Cieszę się, o jakiego gościa pytają ludzie najchętniej.
0: Na ten moment często słyszę pytania o spotkanie z panią Izabelą Trojanowską, też z panem Michałem Fajbusiewiczem, ale i pan Materna i Czajarek myślę, że będą obleganym spotkaniem.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, moim gościem była dziś Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, do usłyszenia.
3: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
3: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
1: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Temperatury bardzo umiarkowane, dziś od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu, tam do 15, miejscami 16. Zachmurzenie w całym kraju duże, pojawią się opady deszczu, najpogodniej na południowym wschodzie i tam też bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska, inicjatorka i twórca projektu Autobus Energii. Pani Anito, chcielibyśmy się spytać pani, skąd pomysł na ten autobus energii?
2: Witam serdecznie. Ja jestem pedagogiem i twórczynią autobusu energii Anitaxa. Na co dzień też jestem kierowcą autobusu, więc chyba nieprzypadkowo właśnie autobus stał się metaforą całego mojego projektu. Autobus energii ma być przestrzenią dla dzieci, młodzieży i rodziców, w której możemy rozmawiać o emocjach, relacjach, samoocenie, hejcie, akceptacji czy stawianiu granic trochę inaczej niż podczas tradycyjnego wykładu. Bardzo lubię łączyć rozmowę z ruchem, muzyką, zabawą i różnymi narzędziami psychoedukacyjnymi. Chcę docierać do młodych ludzi ich językiem, ale jednocześnie przekazywać wartości, które są dla mnie bardzo ważne. I jest jedna rzecz, którą często powtarzam, że nie chcę prowadzić czyjegoś autobusu za niego. Chcę pomagać ludziom odzyskiwać własną kierownicę. Myślę, że autobus energii powstał z połączenia mojego życia, wykształcenia i potrzeby zrobienia czegoś dobrego z tym, czego sama doświadczyłam. Miałam trudne dzieciństwo, przez wiele lat sama uczyłam się rozumieć własne emocje, swoją wartość i granice. Wiem więc, jak wiele może znaczyć dla młodego człowieka obecność jednej osoby, która zamiast od razu oceniać, potrafi usiąść obok i naprawdę posłuchać. Jednocześnie bardzo mocno podkreślam, że samo trudne doświadczenie nie czyni człowieka specjalistą, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne. Jestem trenerem umiejętności społecznych, ale też robię kolejne szkolenia i nadal chcę się rozwijać. Życie dało mi wrażliwość i muzykę, edukacja daje mi narzędzia, a ja próbuję te rzeczy mądrze ze sobą łączyć.
1: Powiedz nam proszę, dlaczego emocje dzieci i młodzieży są dla ciebie tak ważne?
2: Bo emocje nie są złe. Złość, strach, smutek czy frustracja są informacją. Problemem może być sposób, w jaki pod ich wpływem zachowujemy się wobec siebie albo innych. Czasami patrzymy tylko na zachowanie młodego człowieka. Krzyczy, buntuje się, zamyka w pokoju, nie chce rozmawiać, a warto czasem zadać sobie pytanie, co może znajdować się pod tym zachowaniem. Czego dziecko w tej chwili potrzebuje, czego nie potrafi jeszcze powiedzieć. Ale też właśnie rozumienie emocji nie oznacza zgody na każde zachowanie. Mogę powiedzieć, widzę, że jesteś bardzo zły czy zła i masz prawo się tak czuć, ale nie pozwalam ci krzywdzić drugiego człowieka. I chciałabym właśnie uczyć tego, że emocje są do przeżywania, rozumienia, ale zachowanie mają granice.
1: A co dalej z autobusem energii? Jakie masz plany i pomysł na dalszy rozwój swojej inicjatywy pięknej?
2: Chcę przede wszystkim dalej się uczyć i rozwijać. Mam wiele pomysłów na warsztaty, działania dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Coraz bardziej interesuje mnie również łączenie właśnie psychoedukacji z muzyką, światłem i sztuką. Nie każdy młody człowiek chce siedzieć przez godzinę i słuchać wykładu. Jeżeli możemy o tych emocjach, hejcie, samoocenie czy granicach opowiedzieć przez historię, muzykę i obraz w taki sposób, że człowiek nie tylko to usłyszy, ale naprawdę coś poczuje i zapamięta, chce tę drogę rozwijać. Autobus energii cały czas jedzie i ja również nadal się uczę. Nie chcę dojść do momentu, w którym powiem, już wiem wszystko, bo w pracy z drugim człowiekiem chyba nigdy nie powinno się takiego zdania wypowiadać.
1: A gdybyś miała powiedzieć jedno zdanie dla naszych słuchaczy, co by to było?
2: Gdybym miała zostawić jedno zdanie dla naszych słuchaczy, powiedziałabym, nie oceniaj człowieka po jednym przystanku. Nie wiesz, jak długą drogę ma już za sobą. I jeszcze jedno, szczególnie dla tych, którzy właśnie próbują coś w swoim życiu zmienić. Nie musisz dzisiaj znać całej drogi. Czasami wystarczy odzyskać kierownicę i dojechać do następnego przystanku.
1: A gdybyś mogła nam powiedzieć w kilku słowach o projekcie, nad którym teraz pracujesz?
2: To właśnie jest projekt Bez Maski, gdzie tutaj łączyć będę psychoedukację właśnie z muzyką, światłem i sztuką. To będą rozmowy bez cenzury, więc od pewnego wieku, ale te wszystkie rzeczy będą na portalu społecznościowym, właśnie na głównej stronie Autobusy Energii, gdzie zachęcam do zaglądania, bo już są pierwsze znaki, będzie nowa postać i właśnie będzie uczyła nas asertywności i stawiania granic.
1: Dziękujemy serdecznie. Moimi Państwa gościem była pani Anita Maciejewska. Tak na podsumowanie, Autobus Energii jedzie przez Polskę, jest to pierwszy autobus energii w Polsce i zasilany jest energią, taką pozytywną, emocjami nas, dorosłych i dzieci. Życzymy Państwu wszystkim takiej pogody ducha, optymizmu i radości na każdy dzień.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
3: mój głos.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Brzeskie wahadło z prestiżową nagrodą. Oraz Włocławek będzie miał akademię. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki, mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
3: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę w to, żeby tą Politechniką być.
2: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, to jest właśnie pokłosie tych prac.
2: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja. 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, który w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w formie makiet zbudowany z klocków Lego. Mówią Sylwia Czerwińska-Modrzejewska oraz Agnieszka Linowiecka, Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku Piastowskiego, Wielkopolskiej i Kujawsko-Pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części Kujawsko-Pomorskiej, a koordynatorem części Wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
6: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. Wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
5: Jesteśmy
6: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a dziś moim i Państwa gośćmi są brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Opowiedzmy dziś o spotkaniu służb mundurowych, które odbyło się w lasach gminy Fabianki.
2: Dzisiaj ćwiczenia dwóch powiatów i koordynacja służb, które pracują przy pożarze lasu. Ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Dokorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony. Do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy korelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Wtedy zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z

0: pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery lasów państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec lasów państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli pan Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wocławek. Dziękuję serdecznie.
3: To jest temat na 101 i 4 FM. Wrocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
3: Ukrainę proti людей.
1: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
2: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
1: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj przeważnie od 17 do 20 stopni. Spore zachmurzenie w całym kraju. Do tego opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i tam pogodnie, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

Regularnie podrzucamy Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie, a jutro, 12 już Festiwal Kuchni Kujawskiej, czyli Święto Czarniny, to w gminie Lubraniec. W tym roku impreza odbywa się w Siemnówku, na boisku przy byłej szkole. Jutro będą pokazy kuchni tradycyjnej i historycznej wraz z degustacjami przygotowanych potraw, warsztaty kulinarne, kącik małego kuchcika, czyli warsztaty dla najmłodszych oraz, no naturalnie oczywiście, konkurs na najlepszą kujawską czarninę i danie tradycyjne. Gościem specjalnym będzie Kevin Aiston. Jutro boisko przy byłej szkole w Siemnówku w gminie Lubraniec, Festiwal Kuchni Kujawskiej. Połączone jest to z dożynkami, ale kto wystąpi na dożynkach? Więcej opowiemy za moment. Jeszcze w tej godzinie, teraz wracamy do grania.

Wracam do tematu, o którym mówiłem przed chwilą, kilkanaście minut temu. W gminie Lubraniec już jutro Festiwal Kuchni Kujawskiej. Tutaj Kevin Eyston jako gość specjalny, natomiast ta impreza połączona jest ze świętem plonów z dożynkami. Wszystko odbywać się będzie w Siemnówku na boisku obok dawnej szkoły, a wystąpią kapela z szacunkiem, Bibi i Jeremy oraz Powerplay. Udział oczywiście jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyjka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
3: Ukrainę proti людей.
1: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
2: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
1: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej dziś na Podkarpaciu i tam bez opadów deszczu. W pozostałej części kraju spore zachmurzenie i może pojawić się deszcz. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Na Podkarpaciu i na Podhalu jeszcze chłodniej do 16. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
2: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
1: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
3: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
1: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
4: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
1: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej dziś na Podkarpaciu i tam bez opadów deszczu. W pozostałej części kraju spore zachmurzenie i może pojawić się deszcz. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Na Podkarpaciu i na Podhalu jeszcze chłodniej, do 16. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Nie jest łatwo być kierowcą we Włocławku. Nocne zamykanie mostu zostało przedłużone. Miało się już skończyć w tym tygodniu, ale nie, do 20 września pomiędzy 22 a 6 mostem imienia Rydza Śmigłego nie przejedziemy. Powodem jest konieczność montażu rusztowania. To się przedłuża. No i do 20 września jeszcze przez tydzień mostem w nocy samochody nie przejadą.
1: WPP na 101,4 FM.

Sporo mówimy o tym, co w ten weekend dzieje się w naszym regionie, ale w przyszłym też będą ciekawe wydarzenia, na przykład koncert muzyki organowej, ale takiej niekościelnej. To we włocławskim kościele ewangelickim przy ulicy Brzeskiej. Gra Michał Szuliński, wstęp jest bezpłatny. W kościele ewangelickim koncert muzyki organowej, ale niekościelnej. W kolejną sobotę 19 września o godzinie 16:00.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
2: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
1: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
3: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
4: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
5: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
1: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
2: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
1: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
3: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
4: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
5: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
1: dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Trochę już czuć dziś jesień w powietrzu. Temperatury też na to wskazują od 17 do 20 stopni, a więc taka ciepła jesień. Zachmurzenie do końca dnia duże, tylko na południowym wschodzie. Więcej przejaśnień tam bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

Zajrzyjmy teraz do skansenu w Kłubce, a to dlatego, że dziś ostatni festyn folklorystyczny w tym roku. Krótko mówiąc, darcie pierza. Będzie widowisko, które przypomni dawną tradycję wspólnego darcia pierza, a co za tym idzie? Spędzania czasu w gronie sąsiadów, wspólnej pracy i wzajemnej pomocy. Podczas tych spotkań był również czas na rozmowy, wspominanie wesel, dożynek, no i oczywiście plotkowanie. Ten festyn w skansenie w Kłubce, połączony z pokazami i warsztatami m.in. wypieku i degustacji podpłomyków, wyrobu masła i oleju, sypania dywanów kwiatowych z piasku czy wyplatania koszy wiklinowych, ten festyn potrwa dziś do godziny 18.00.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: 12 dzień września. No i moi drodzy, to już tak naprawdę no jest końcówka lata. Kilka dni nam zostało, a w pogodzie to już jesień się chyba zaczyna na dobre. Słońce wstało o 6:05, a zajdzie już o 18:55. Imieniny obchodzą Maja, Maria, Sylwia i Piotr. Wszystkiego najpiękniejszego. Trochę świąt dzisiaj jest, trochę zawodów dzisiaj świętuje. O tym oczywiście jeszcze wspomnimy. Teraz wracamy do grania.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
2: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
1: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
3: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
4: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
5: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
1: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka. Sponsor.

0: prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
2: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
1: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Wojska Lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
4: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
1: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Na polskich autostradach czy drogach ekspresowych pojawi się nowy znak. Nowy znak informujący o odcinkowym pomiarze prędkości. Krótko mówiąc, ten istniejący zostanie uzupełniony o symbol ograniczenia prędkości, czyli pod tym niebieskim znakiem będzie napisane, jaka na tym odcinku obowiązuje maksymalna prędkość, bo teraz tego nie ma. No i czasem się zastanawiamy, czy 140 na pewno, czy 120, może mniej, 90, teraz będzie wszystko jasne. Najgorszy widok to jest taki, kiedy widzisz znak kończący odcinkowy pomiar prędkości.

Zakończyły się wakacje, pojawiają się różne podsumowania, między innymi informacje o tym, co gubimy w pociągach. Co zostało znalezione w pociągach, gubimy na potęgę, no ale między innymi różowe ukulele, suszarka na pranie, czy uwaga, na przykład w tym raporcie wymieniono mrożoną pizzę w opakowaniu termicznym. To jednak wiecie, to jest inwestycja, bo ktoś zostawił w pociągu pizzę ze zwykłym serem, no a jak będzie odbierał z biura rzeczy znalezionych, to będzie już spleśniowym.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą

0: sytuacji, która jest nam zgłaszana.
1: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
2: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
3: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
2: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
6: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
7: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
0: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
1: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
2: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
3: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
2: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101,4 FM.
2: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.
1: Kochani, stało się, no i już możemy się oficjalnie pożegnać z latem. Wczoraj znalazłem pierwszego kasztana w tym roku. Trzeba wentylator schować, kalesony wyjąć, ale można już legalnie być leniuchem pod kocem z ciepłą herbatką i przed serialem. Znaczy się, niektórzy mogą, bo rodzice na przykład, no to będą zbierać te kasztany do szkoły, jak się dziecku przypomni od 19 dni wcześniej.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje, dziś to nawet dwie. Programiści oraz brukarze. Ja tu widzę pewien związek nawet, bo przez wiele lat mówiono, że programista no to świetny zawód, zawód przyszłości, a teraz w pośredniaku duża część z nich dostaje skierowanie na kurs, na brukarza właśnie. I to jest zawód przyszłości. Pozdrawiamy bardzo serdecznie brukarzy oraz programistów. Tych, którzy jeszcze pracują jako programiści, bo to coraz mniej, coraz mniej. Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
2: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
1: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy.

0: objawy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
1: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serdzie, czyli część serca.
0: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
0: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
5: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
6: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
5: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
0: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
1: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serdzie, czyli część serca.
0: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Jesteśmy po 12. Co robić dziś w naszym regionie? Można na przykład poznać kujawskie piramidy. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, cześć.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi.

0: Regularnie podrzucamy Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie, a jutro, 12 już Festiwal Kuchni Kujawskiej, czyli Święto Czarniny. To w gminie Lubraniec. W tym roku impreza odbywa się w Siemnówku, na boisku przy byłej szkole. Jutro będą pokazy kuchni tradycyjnej i historycznej wraz z degustacjami przygotowanych potraw, warsztaty kulinarne, kącik małego kuchcika, czyli warsztaty dla najmłodszych oraz, no naturalnie oczywiście, konkurs na najlepszą kujawską czarninę i danie tradycyjne. Gościem specjalnym będzie Kevin Aiston. Jutro boisko przy byłej szkole w Siemnówku w gminie Lubraniec, Festiwal Kuchni Kujawskiej. Połączone jest to z dożynkami, ale kto wystąpi na dożynkach? Więcej opowiem za moment, jeszcze w tej godzinie. Teraz wracamy do grania.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Wracam do tematu, o którym mówiłem przed chwilą, kilkanaście minut temu. W gminie Lubraniec już jutro Festiwal Kuchni Kujawskiej. Tutaj Kevin Eyston jako gość specjalny. Natomiast ta impreza połączona jest ze świętem plonów z dożynkami. Wszystko odbywać się będzie w Siemnówku na boisku obok dawnej szkoły, a wystąpią kapela z szacunkiem, Bibi i Jeremy oraz Powerplay. Udział oczywiście jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
2: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
1: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
4: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
1: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101,4 FM.
1: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
2: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
1: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0, a w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Witam wszystkich w sobotę, 12 wrzesień. Weekendzik trwa. Patryk Jaromierski, zapraszam na dobrą muzykę i ciekawostki m.in. ze świata muzycznego.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: kto by pomyślał, że starych, twardych heavy metalowców śmiertelnie przestraszy nie diabeł, ale sztuczna inteligencja na laptopie. Wolf Hoffman ubolewa, że męczył się z gitarą przez 50 lat, a dzisiejszy artysta, w cudzysłowie, rodzi się po naciśnięciu jednego guzika. Wytwórnie i aplikacje już zacierają rączki na myśl o wirtualnych grajkach, którzy nie marudzą w trasie i pracują za darmo. Jedyna nadzieja w tym, że cyfrowy bot nie potrafi jeszcze rozstawić pieca na scenie i pojechać w trasę.
1: Włocławek po polsku.

0: Grande.
1: Wygląda na to, że Ariana Grande ma już serdecznie dość internetowych detektywów oceniających każdy jej krok i wygląd. Po zamknięciu trasy w Londynie spakowała walizki i ogłosiła ucieczkę od mediów, żeby odpocząć od wiecznego oceniania. Żeby było ciekawiej, w trasy zabrała swojego ex-partnera, Rickiego Alvareza, zamieniając na scenie słynną linijkę z Thank You, Next. Zobaczymy, jak długo wytrzyma na tej emeryturze, zanim promocja komedii Fokker in Love zmusi ją do powrotu na ścianki.
2: Tak, tak, gramy tylko my.
3: Tylko my.
2: We Włocławku po polsku. Po polsku na 101.4 FM.

się zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

Radio Włocławek. Po polsku.

I znowu mamy temat AI. Czytam właśnie, że AI nie tylko potrafi pisać wierszyki i generować głupie obrazki, bo badacze stworzyli sztuczną inteligencję Iris, która podsłuchuje chemiczne rozmowy komórek w zarodkach i czyta ich odciski palców. O, brzmi zaawansowanie i poważnie. Algorytm bez problemu przewiduje, jak hodować tkanki płuc, więc komputery biorą się oficjalnie za sterowanie ludzkim życiem. Pozostaje więc mieć nadzieję, że cyfrowa mądrość przy projektowaniu naszych organów nie postanowi dodać nam paru zbędnych kończyn. Chociaż jak tak teraz pomyślę, to w niektórych przypadkach może nie byłoby to aż takie złe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
1: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopnia, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: No i mamy kilka minut po godzinie 18. Z głośników płynie najlepszy vibe. Umilamy wam ten sobotni czas. Dajcie się porwać dobremu brzmieniu. Zostańcie z naszym radiem.

8 latach milczenia Dido uznała, że czas wreszcie przypomnieć o sobie, światu czymś więcej niż filmikami z socialek. Artystka zamknęła się w studiu z bratem i dłubie nad nową płytą, która ma ujrzeć światło dzienne w 2027 roku. Trzeba jej przyznać, że tempo pracy ma imponujące. Fani zdążą w tym czasie odsłuchać sampli ze Stana ze 100 tysięcy razy. Wygląda na to, że młodzież w aplikacji wreszcie dowie się, kto naprawdę śpiewał te melancholijne refreny w latach 2000.

Igor Herbut kazał nam czekać na nową solową płytę aż 6 długich lat, ale wreszcie się zlitował. Artysta ogłosił album Jeremie i wypuścił singiel Jak Ci Jest, żeby sprawdzić naszą odporność na wzruszenia. Od 2 października czeka nas potężna dawka nostalgii i aż 10 przystanków na trasie koncertowej. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że tym razem Igor na scenie nie będzie musiał grać zupełnie sam.

0: hit. W Opolskiem wylali ponad kilometr czerwonego asfaltu i kierowcy znowu głupieją, wypatrując na jezdni rowerzystów. Okazuje się, że to tylko specjalny nawierzchniowy ulepszacz mający powstrzymać lokalnych mistrzów kierownicy przed wypadnięciem z zakrętu. Wygląda to jak czerwony dywan, chociaż cała ta luksusowa tarcza kończy się tuż przed wsią, gdzie wracają stare swojskie dziury. Zamiast kompleksowego remontu drogi, mieszkańcy dostali pstrokaty odcinek. No, przynajmniej dziury będą teraz lepiej widoczne.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
1: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.
3: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Kilka minut po 19:00. Wieczór trwa, nasze radio gra dalej najlepsze hity. Także podkręćcie radio, zapodajemy coś naprawdę dobrego.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

No to czas poruszyć temat pieniędzy, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Nasze oszczędności są tak płytkie, że zamiast poduszki finansowej mamy co najwyżej skromny płatek kosmetyczny. Badania pokazują, że 25% z nas nie ma w skarbonce ani grosza, a mityczne 100 tysięcy ma na koncie co siódmy Polak. Większość odkłada na tak zwaną czarną godzinę, która w naszych realiach trwa nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy. Na dodatek prawie 30% rodaków wciąż chowa gotówkę w skarpecie, bo to przecież najbardziej opłacalna lokata świata.

0: Jeśli marzyliście, żeby choć na chwilę zostać młodym raperem, Mata znalazł na to idealny i bezbolesny sposób. Studio Melt Immersive dostało nagrodę za podmienianie na żywo twarzy fanów pod sceną na twarz ich ukochanego idola. Dziś nie trzeba już farbować włosów przed koncertem. Sztuczna inteligencja sama zrobi z ciebie Michała Matczaka na Telebimie. Dobrze, że chociaż raz technologia deepfake posłużyła do grzecznej zabawy na stadionie, a nie do robienia przekrętów w sieci.
1: Po polsku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Uwaga, okazuje się, że Polacy pompują w streaming miliony złotych, chociaż z płatnych abonamentów korzysta u nas co czwarta osoba. Zamiast słuchać zagranicznych gwiazd, wolimy w kółko bałkować rodzimych artystów, którzy zgarnęli 100% miejsc w top 10. Wytwórnie inwestują miliardy w marketing i trzęsą się przed sztuczną inteligencją, która zaraz napisze za nich kolejny hit. Rynek w Polsce rośnie 3 razy szybciej niż w całej Unii, więc szefowie branży fonograficznej znów otwierają szampana.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polski Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać

0: tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
1: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. O zarzutach dla trzech osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
1: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości.
2: Kradzież motocykla.
1: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
3: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
1: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu możliwe na zachodzie kraju, najwięcej rozpogodzeń na Podkarpaciu i tam też o poranku mgły.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: No i mamy to. Kilka minut po godzinie 20. Jesteśmy już w połowie wspólnego wieczoru. Czas pędzi, a ja pędzę z najlepszym brzmieniem na antenie. Zostańcie z nami.

0: ponad pół wieku zajęło krytykom zrobienie rankingu, by odkryć to, co wszyscy wiedzieliśmy już od dawna. Freddie Mercury wygrał zestawienie na najlepszy głos w historii, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Axl Rose i John Lennon wylądowali na odległych pozycjach, no pewnie wyłącznie na otarcie łez i pokrzepienie serc.
1: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

Nasz wspólny wieczór na antenie właśnie dobiega końca. Życzę Wam oczywiście dobrej imprezy, najlepszego klimatu i dla tych spokojniejszych, prawda, oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Patryk Jaromierski i do usłyszenia.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.